bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: Hity na Maxa. Max. RMF Max.

0: gadżety na maksa.
1: RMF Max Bydgoszcz.
0: Hity na maksa.
1: RMF Max Bydgoszcz.

0: ciebie w kosztach.
1: Znów myślę o tobie. Ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie. A potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Uwaga! Leci w górę!

0: Pączki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind, let me show you to the Max.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: Do lata co prawda jeszcze miesiąc został, ale modelki już je nam przyniosły. Lubię cię jak lato w RMF Max. No i faktycznie ta pogoda dzisiaj taka... No dobra, ja nie chcę zapeszać, ale są pewne powody do optymizmu. Tego się trzymamy i tak właśnie z optymizmem odpalamy sobie sobotnie hity na maksa. O poranku, witam się z wami, Dawid Miązek. Dzień dobry, będą w tym programie i fragmenty najnowszej odsłony Bratnich Dusz i będzie Max Games. Trochę o grach sobie powiemy, no ale przede wszystkim nazwa zobowiązuje. Będą hity na maksa, Rihanna za chwilę i Rude Boy. Zapraszam. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
17: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
19: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka!
20: I po reklamie.

Jest ogień, Jennifer Lopez z Pitbullem on the floor. Jest ogień on the floor, Jennifer Lopez z Pitbullem w RMF Max. Jennifer Lopez rok temu w Polsce, a Pitbull i rok temu, i w tym roku będzie, także fajnie. A teraz o fajnie zapowiadającej się grze. Zapraszam na Max Games, coś dla wirtualnych czołgistów. Na dniach wychodzi zupełnie nowy spin-off klasycznego World of Tanks. Będzie się nazywał World of Tanks Hit i o nim teraz w Max Games. Max Games. Hit ma być bardzo dynamicznym shooterem, w którym generalnie wszystko ma się dziać szybciej i intensywniej niż w klasycznym World of Tanks, który jest trochę symulatorem czołgu, trochę strzelanką, ale też grą taktyczną. W Hit taktyka też będzie mieć znaczenie, no ale generalnie to się będzie opierać na błyskawicznych potyczkach, na bardziej zręcznościowym podejściu, na dużo mniejszej dawce realizmu niż w standardowym World of Tanks. Zresztą całość dzieje się w alternatywnej wersji współczesnej historii. Zakładam, że po to, żeby twórcom właśnie realizm nie wiązał rąk. Czołgi, które dostaniemy, są oparte na prawdziwych konstrukcjach, ale wzbogacone o różne mniej realistyczne bajery, jak na przykład silnik odrzutowy jako dopalacz. Do tego gramy jednym z 8 agentów, a każdy z nich ma swoje unikalne umiejętności, więc mamy tutaj trochę system znany z jakiegoś Overwatcha czy innych hero shooterów. Oczywiście ważnym elementem będzie progresja, rozwijanie naszych agentów, ulepszanie maszyn. Tu się na pewno nie zawiedziecie, bo jest mnóstwo umiejętności do odblokowania i ulepszeń do zamontowania. Tryby gry to z kolei taki miks rozwiązań z oryginalnego World of Tanks i z arena shooterów. Krótko mówiąc, World of Tanks Hit to taki dużo szybszy i dynamiczniejszy World of Tanks, który z jednej strony ma przyciągnąć nowe pokolenie graczy, którym aż tak bardzo na realizmie i na taktyce nie zależy, a z drugiej to jest ukłon do tych czołgistów, którym praca i rodzina nie pozwalają już na długie, kilkudziesięciominutowe bitwy. Zobaczymy, jak się przyjmie. Na pewno pomoże to, że to będzie gra cross-platformowa. Gra oficjalnie wyjdzie 26 maja. Max!

Hollow, wschodząca gwiazda europejskiej klubowej sceny, czyli DJ Eben. Jakbyście się zastanawiali, skąd ksywka Eben, no to jest skrót od jego imienia, czy właściwie imion, bo on ma na imię Etu Benjamin. Natomiast dobrze, że zdecydował się na ksywkę, a nie na przedstawienie się całym imieniem i nazwiskiem, bo on się nazywa Etu Benjamin Rantakoko. No jakby go trzeba było za każdym razem tak przedstawiać, to byłby po prostu koszmar dla każdego prezentera radiowego. Także Eben, dzięki ziom i za te numery twoje i za tę ksywę. Za chwilę Sia i Sean Paul, Cheap Thrills.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims, który zrobił furorę na pierwszej odsłonie tegorocznej Lata na Maxa. W Gorlicach mieliśmy inaugurację naszej trasy. No Oskar po prostu tam czary z publiką zrobił. I jeszcze go w tym roku oczywiście na Lecie na Maxa zobaczymy i usłyszymy. Będzie między innymi w Gogolinie w lipcu, w Ogrodzieńcu też w lipcu. Całą trasę koncertową, pełen line-up, co się będzie działo na naszych koncertach, znajdziecie na www.rmfmax.pl. Za chwilę dziewiąta. Będzie oczywiście prognoza pogody punktualnie o dziewiątej, ale najpierw nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Repeat it.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: 5 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: 1,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie

0: sporty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja, Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy. I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień w Bydgoszczy i regionie. Temperatura podskoczy do nawet 26 stopni, będzie więc bardzo ciepło. Wiatr słaby, ciśnienie delikatnie spada, może nas dopaść z tego powodu senność i zmęczenie. Jutro, czyli w niedzielę, nieco więcej chmur i niewykluczone przelotne opady deszczu. Będzie za to gorąco, bo na skali nawet 28. Uwaga na momentami dość silny wiatr, dodają eksperci od spraw meteo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: O, wiesz, że ten charakterystyczny dźwięk fortepianu i to już wiadomo, że Alex Warren nam rozpocznie dziewiątą. Fever Dream w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Britney w takiej swojej toksycznej wersji. Toxic w RMF Max. Trudno wierzyć, ale od premiery tego utworu minęło już 23 lata. Wow! Według rankingu magazynu Rolling Stone jedna z najlepszych piosenek pierwszej dekady lat 2000. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo jak są takie imprezy tematyczne w klubach, że lata 2000 lecą, to zawsze ten numer króluje i ściąga ludzi na parkiet. Za chwilę Tame Impala i Genie, Dracula, a za parę chwil kolejna odsłona Max Games. Będziemy mówić o świeżynce Forza Horizon 6. RMF Max,
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Solidna, autentyczna, profesjonalna.

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
12: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
14: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
13: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
14: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353.
15: MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem Max Games jest właściciel sieci Ostrug.net. Sponsor Raciborskiego Festiwalu Gamingowego.
1: Gips, Kukon i Jonathan, ty masz. W RMF Max wracamy do Max Games i teraz dwa słowa o właśnie wydanej nowej odsłonie jednej z najsłynniejszych serii arcade'owych ścigałek, Forza Horizon 6.
2: Max Games.
1: Jeśli ktoś tej serii nie zna, to przypomnę, że Forza Horizon to otwarty świat, setki samochodów z różnych kategorii, maksymalne postawienie na frajdę z jazdy, bez specjalnego przejmowania się realizmem. Dzięki temu do tej gry można po prostu siadać i jechać, bariera wejścia jest zerowa. Poprzednia Forza zabierała nas do Meksyku, wcześniej byliśmy w Wielkiej Brytanii, a teraz pościgamy się po przepięknej Japonii. Przepięknej, bo to jak ładnie wyglądają trasy, japońska prowincja, miasteczka, ale też Tokio, bo po tej metropolii też się pościgamy, to naprawdę nie ma co opowiadać, to trzeba zobaczyć. Sam model jazdy specjalnie się chyba od poprzedniej odsłony nie zmienił. Dalej wybacza błędy i pozwala czerpać przyjemność z prędkości. Zmieniła się za to trochę mechanika rozwoju, bo mamy system progresji, w którym na początku będziemy brać udział tylko w wyścigach najsłabszych aut i dopiero z czasem będziemy odblokowywać możliwość udziału w bardziej prestiżowych wyścigach. Nawet jeśli już na wczesnym etapie trafi nam się w garażu jakiś super samochód, to i tak minie wiele godzin, zanim będziemy mogli się nim pościgać. Jak przy samochodach jesteśmy, to jak zwykle dostajemy ich dosłownie setki łącznie. Do odblokowania jest na razie ponad 550 aut, od klasyków przez youngtimery po świeżutkie modele. Ponieważ jesteśmy w Japonii, to mam wrażenie, że co drugie auto jest japońskie, samej Hondy Z30 modeli, a co ciekawe najwięcej z lat 90. Nowością, chociaż mało znaczącą w sumie, jest możliwość ulepszania i upiększania własnej rezydencji, ale nie, że Forza nam się zmienia w Simsy, tylko no, po prostu możemy sobie wybrać ładny dom i na przykład zbudować dookoła niego jakiś fajny tor do driftu, ale tak szczerze mówiąc, pobawiłem się w tym 5 minut i wróciłem do wyścigów. Co do fabuły, no to jest taka jak zawsze Forza, nijaka, cukierkowa, miałka, właściwie szybko przestajemy na nią zwracać uwagę i skupiamy się na kolejnych wyścigach i progresji. Generalnie Forza Horizon 6 jest mniej więcej to samo co zawsze w tej serii. Świetne ściganie, eksploracja, skakanie od wyścigu do wyścigu. No i to jest super, tu się nie zawiedziecie, a jak ktoś się spodziewał rewolucji albo przynajmniej nowości, no to tu zawód trochę może być. Niemniej, bez dwóch zdań, to jest wciąż królowa arcade'owych wyścigów. Ode mnie w skali szkolnej mocna piątka.
2: Max Games.
0: Sponsorem Max Games jest właściciel sieci Ostrug.net. Sponsor Raciborskiego Festiwalu

0: Waiting for Love, Avicii w RMF Max. Jak już przy miłości jesteśmy, to słuchajcie, wracają wasze ulubione rozmowy o miłości w dziewczyńskim wydaniu, czyli oczywiście Bratnie Dusze. Najnowszy odcinek podcastu już wjechał na YouTube'a i na platformy podcastowe. A w tym odcinku Agata Świderska i Ada Krysian przesłuchują tym razem Dziarmę, czyli Agatę Dziarmagowską, wokalistkę, ale od niedawna żonę, a teraz wkrótce mamę. No i to właśnie o tych nowych rolach będzie rozmowa. Całość już do posłuchania na YouTubie RMF Max między innymi, a najgorętsze, najciekawsze fragmenty po 10 w RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłam?
8: Weź, nie. Będzie można powiedzieć teraz. To pewnie.

0: Energylandii, krainy napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień w Bydgoszczy i regionie. Temperatura podskoczy do nawet 26 stopni, będzie więc bardzo ciepło. Wiatr słaby, ciśnienie delikatnie spada, może nas dopaść z tego powodu senność i zmęczenie. Jutro, czyli w niedzielę, nieco więcej chmur i niewykluczone przelotne opady deszczu. Będzie za to gorąco, bo na skali nawet 28. Uwaga na momentami dość silny wiatr, dodają eksperci od spraw meteo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: RMF Max.
17: RMF Max Bydgoszcz.

0: Jak jesteśmy w pracy, to taki czasoprzyspieszacz, a jak nie w pracy, no to po prostu dodawacz energii. All the time, John Summit, The Chainsmokers i Ilzy w RMF Max. Za chwileczkę u nas Dua Lipa i Houdini, a za parę minut pierwszy fragmencik podcastu, najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze z Agatą Dziarmagowską. Dziarmą.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: Nie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Kart Dor 825 ml oraz lody waniliowe Kart Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: I po reklamie.
18: RMF Max.
1: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Rabbit. Ed Sheeran oczywiście w RMF Max. Słuchajcie, Agata Dziarmagowska, najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze. Przepytują ją w tym podcaście oczywiście Hi Papi, Agata Świderska i Ada Krysian. Dziarma od niedawna żona, wkrótce będzie mamą. No a w podcaście zdradziła, jak to się wszystko zaczęło.
1: O tym wszystkim. A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach, bo... To jest mega śmieszne. Ja zawsze się śmieję i wkręcam ludzi, że on sobie robił pediksa wtedy. Ale nie, to było tak, że paznokci było studio tatuażu w drugim pomieszczeniu. No i ja byłam na takiej stylizacji artystycznej paznokci, takiej, co 10 godzin mi robiła stylistka, którą pozdrawiam. Przepiękne były te paznokcie. Moja ulubiona stylizacja w życiu, a on siedział 11 na plecy, sobie robił tatuaż na całe plecy. I mogę powiedzieć, że to ta stylizacja zmieniła moje życie, no i też te plecy zmieniły jego życie. No.
0: Także słuchajcie, warto szukać takich usług, gdzie są łączone, prawda, tatuaż, paznokcie, to może zmienić wasze życie. Zastanawiacie się, gdzie kogoś poznać. No właśnie tam, jak się spędza 10 godzin w takim miejscu, to okazji nie zabraknie. Wrócimy sobie do rozmowy z Dziarmą. Oczywiście całość możecie podsłuchać m.in. na YouTubie RMF Maxa, a teraz Andy Dust z Harrisem Zakaria.

0: taneczny hit od grupy Milky, który ma już prawie 25 lat, ten oryginalny, ta oryginalna wersja. A w RMF Max przed chwilą usłyszeliście wersję Davida Getty, taki remix, który do tego fajnego, pozytywnego kawałka jeszcze dodaje taki taneczny, współczesny vibe. Świetnie się tego słucha. Za chwileczkę też się wam na pewno będzie świetnie słuchało The Weeknd, Blinding Lights, a wcześniej prognoza pogody też, mam nadzieję, przyjemne te informacje o pogodzie będą.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
10: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
11: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
10: No, ładne kwiatki.
11: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
12: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Jak zapowiadają synoptycy, dziś w Bydgoszczy i regionie pogoda ma zdecydowanie dopisywać na brak słońca. Nie będziemy narzekać. Chmury, owszem, też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Temperatura podskoczy do maksymalnie 25-26 stopni, będzie więc bardzo ciepło, a jutro gorąco. Na termometrach w niedzielę nawet 28 z plusem. Będzie za to więcej chmur i może trochę pokropić. Uwaga także na momentami dość silny wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: RMF Max.
5: RMF Max Bydgoszcz.

0: I Golden Verme Max, a my wracamy do rozmowy z Dziarmą z podcastu Bratnie Dusze. Już wjechał najnowszy odcinek. No i właśnie, słuchajcie, Dziarma już spokojnie można powiedzieć gwiazda, celebrytka. I o czym marzy taka gwiazda? No właśnie, jak się okazuje, o takich przyziemnych i niekoniecznie drogich rzeczach, ale bezcennych.
1: Chciałabym usiąść na ławce, po prostu ze znajomymi, otworzyć sobie piwko, puścić sobie grubson, usłyszeć laj, laj, laj, laj, laj. Oh. Guys, nie, no po prostu mam coś takiego, że tęsknię za tymi czasami. To wtedy się nic kompletnie nie liczyło, tylko ewentualnie, czy nikt nas nie widzi, nie podgląda, rodzice nas nie widzą. Albo no, chyba największym problemem wtedy to był taki problem, żeby po prostu nie było przypału, jak wróci się do domu i tęskni za to. Wy nie tęsknicie za takim czymś, no tak, za takimi chwilami, typu kiedy jeszcze nie było tych obowiązków, nie było ZUS-u, podatków, pracy.
0: Nie, nie płaczę, słuchajcie, to coś mi wpadło do oka tylko. Całość rozmowy z Dziarmą na YouTubie RMF Max, na RMF On i na platformach podcastowych. Bob Sinclair z nami i Kajsa, nowość I Can't Wait.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie zapowiada się optymistycznie pod względem pogody. Będzie naprawdę całkiem nieźle, dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, a na termometrach 25-26 stopni, ale to jeszcze i tak nic w porównaniu do tego, co będzie się działo w niedzielę. No a w niedzielę 28 stopni na skali, czyli gorąco, choć niekoniecznie słonecznie, no bo pojawią się dłuższe chwile z chmurami, które mogą za sobą przynieść przelotny opad deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Po 11 wracamy do grania w RMF Max, a to jest wielki powrót utworu po 14 latach od premiery. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Morning. Clean Bandit i Zara Larsson Symphony w RMF Max. Za chwilę wracamy do rozmowy z Dziarmą, do fragmentów rozmowy z podcastu Bratnie Dusze, który w całości już możecie posłuchać w internetach na YouTubie RMF Max, a u nas najgorętsze fragmenty. Za chwilę Dziarma powie, dlaczego te super, wiecie, fancy zaręczyny z wodotryskami, z milionem kamer, z romantycznymi zdjęciami są trochę przereklamowane.
1: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Wiktor Waligura i cztery pory roku. A w podcaście Bratnie Dusze trzy dziewczyny. Agata Świderska, Ada Krysian i ich gość Agata Dziarmagowska-Dziarma, która wkrótce będzie matką, niedawno została żoną, no i opowiedziała dziewczynom o tym, jak wyglądały jej zaręczyny. No nie były to takie typowe zaręczyny z Instagrama.
1: No nie romantyzowałam tych zaręczyn, bo już jakby... I nie chciałam na pewno żadnej szopki takiej, że morze kwiatów, orkiestra w miejscu publicznym. I on tego dnia już sięgnął po broszurkę wesela u nas w restauracji. No i jedliśmy ten obiad i on się mnie pyta o jakiegoś tam kurczaka, devolaya. Ja mówię, chłopie, no poczekaj, no, widzisz jakiś pierścionek na mojej ręce. I właśnie wróciliśmy do domu i oświadczyłam się po prostu przy kanapie, gdzie ja byłam taka najedzona, leżałam na kanapie. W takiej obcisłej sukience byłam, więc też już rozpięłam sobie tam sukienkę. Statystycznie jest tak, że podobno, że więcej małżeństw się kończy, które wydaje bardzo dużo na wesele, bardzo dużo na zaręczyny, bardzo dużo na podróż poślubną, bo wtedy jakoś tak te oczekiwania są nierównomierne do tej relacji, nie?
0: Coś w tym jest, słuchajcie, nie będziemy wskazywać palcami, ale byli celebryci, którzy chyba więcej energii włożyli w zaręczyny i w ślub niż w to, żeby ten związek jakoś działał, nie? Zdecydowanie lepiej odwrotnie, także ja się totalnie z Dziarmą zgadzam. Cała rozmowa na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze, a my do tej rozmowy też sobie w RMF Max wrócimy i to bardzo niedługo. Na razie wracamy do grania Yearbox i Graceland.

0: Got to Love You, Sean Paul i Alexis Jordan w RMF Max. No to teraz, jak przy miłości jesteśmy, to teraz o owocach miłości wracamy do rozmowy z Dziarmą w podcaście Bratnie Dusze. Z Dziarmą, która może nie lada dzień, ale już bardzo, bardzo, bardzo niedługo zostanie mamą.
1: Gratulujemy ci bardzo, już tam ci gratulowałyśmy. Jak ty się czujesz, powiedz najpierw?
2: Czuję się dobrze, dzięki. Na pewno drugi trymestr jest trochę lepszy niż pierwszy. Ciąża to nie jest najbardziej fantastyczny stan w życiu, ale bycie matką to jest dla mnie największe marzenie i no cieszę się tym. Staram się po prostu cieszyć każdym dniem. No co może być lepszego w życiu? W sensie, no mam takie poczucie, że I made it in life.
0: That's right, you made it, girl. Brawa dla ciebie, Agatka. Do rozmowy z Agatą Dziarmą Dziarmagowską wrócimy sobie już niedługo. Między innymi zdradzi nam Agata, jak zareagowała na tę drugą kreskę na teście. Całość oczywiście w podcaście Bratnie Dusze. Max.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie zapowiada się optymistycznie. Pod względem pogody będzie naprawdę całkiem nieźle. Dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, a na termometrach 25-26 stopni, ale to jeszcze i tak nic w porównaniu do tego, co będzie się działo w niedzielę. No a w niedzielę 28 stopni na skali, czyli gorąco, choć niekoniecznie słonecznie, no bo pojawią się dłuższe chwile z chmurami, które mogą za sobą przynieść przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Ed Sheeran i Azizam oczywiście. I już na wyciągnięcie ręki mamy popołudnie sobotnie, zaraz będzie godzina 12, ale zanim 12, no to my sobie sprawdźmy, co ciekawego w ten weekend się dzieje, a na pewno dużo się dzieje i my chętnie podpowiemy, gdzie się wybrać. Zapraszam na Tour de Club. Max.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Łajowski, dzień dobry ponownie, sobota, weekend, no i oczywiście nowe produkcje filmowe na naszych dużych ekranach w Bydgoszczy. Już mówię, co nowego można oglądać. Jest coś dla fanów Gwiezdnych Wojen, Mandalorian i Grogu. Imperium zostało pokonane, ale dawni dowódcy wciąż stanowią zagrożenie. Na ekranie Pedro Pascal, Sigourney Weaver między innymi, Mandalorian i Grogu od wczoraj w naszych kinach. Mamy też film, którego premiera tak naprawdę została zaplanowana na przyszły tydzień, ale w ten weekend odbywają się pokazy przedpremierowe, film Zawodowcy. Tutaj jest ekipa, która działa w tak zwanej szarej strefie. Jest od załatwiania trudnych spraw dla bogatych klientów, no i otrzymuje zlecenie. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie miliardera, który dysponuje własną armią. To nie brzmi jak łatwe zadanie. Zawodowcy w ten weekend na naszych dużych ekranach.
2: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
4: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie

0: Kobiety, zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy. I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Dobre informacje od synoptyków. W drugiej połowie dnia nie zabraknie słońca, będzie dużo błękitu na niebie, chmury w mniejszości bez opadów deszczu, zapewniają eksperci od spraw meteo. A na termometrach w Bydgoszczy zobaczymy maksymalnie 25-26 stopni, w nocy z soboty na niedzielę okolice 11-12 z plusem. Jutro, czyli w niedzielę, jeszcze wyższe wartości na termometrach, na skali 28 będzie gorąco i już niekoniecznie słonecznie, będzie więcej chmur.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: 12 minęła, także oficjalnie mamy już drugą połówkę soboty. Trzymam kciuki za to, że lepszą połówkę soboty. Na pewno będzie dobra, jak zostaniecie z nami z RMF Max. Metzner na start 12:00 Gotham. Dawid Miązek, zapraszam.

0: dedykacją dla tych, co za kółkiem dzisiaj, a pewnie wielu z nas w trasie. Gips i Win w RMF Max. No to wracamy sobie do Bratnich Dusz, do podcastu Bratnie Dusze. Najnowszy odcinek wjechał z Dziarmą, z Agatą Dziarmagowską, która się intensywnie szykuje do swojej najważniejszej roli, jak sama mówi, do bycia mamą. No i Agata Świderska i Ada Krysian zapytały ją, co czuła, jak zobaczyła tę drugą kreskę, że marzenia o dziecku się spełniły.
1: Nic, nie czułam nic, byłam po prostu, jest to takie podobne uczucie, jak czasami zasypiasz i wchodzisz w tą fazę REM i czasami masz takie uczucie, jakbyś spadała, nie? I jesteś w pół śnie i pół na jawie. Świat po prostu się zatrzymał na sekundę i nie wiedziałam, czy to w ogóle się dzieje naprawdę. Nie wierzyłam, że po prostu jest to możliwe, żeby to w taki romantyczny sposób się wydarzyło. Myślałam, że to raczej będzie taka opcja, że ja będę robiła 50. test i zobaczę delikatną linię i się zestresuję, czy w ogóle to jest prawda. Nie, była ogromna, gruba krecha na japońskim teście ciążowym w podróży poślubnej. Miesiąc po ślubie, jak normalnie w po Bożemu.
0: Czyli na coś te nauki przedmałżeńskie się jednak przydają, jak słychać. Zaraz wrócimy do rozmowy z Dziarmą. Oczywiście całość na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze. RMF Max.
2: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Links.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
5: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Where are you now? Pyta Callum Scott na bitach od Lost Frequencies. To jest RMF Max, aby po raz ostatni dzisiaj wracamy do podcastu Bratnie Dusze, do najnowszego odcinku z Agatą Dziarmagowską Dziarmą. Agata Świderska i Ada Krysian zapytały ją między innymi, dlaczego dzisiaj mówi, że udział w Mam Talent to była trauma.
1: Ty powiedziałaś, że Mam Talent wspominasz jako traumę. Dlaczego?
2: Bo byłam za młoda po prostu. Byłam za młoda, nie byłam w stanie udźwignąć po prostu bycia przed kamerą, szukania siebie jako artystki, kiedy nie wiedziałam, kim jestem ja jako kobieta. I to był podstawowy błąd. Wydaje mi się, że nie powinno się w ogóle kariery tak wcześniej zaczynać. I większość ludzi, która zaczęła bardzo wcześnie pracować, no ma jakąś w sobie taką ranę dziwną i gdzieś tęskni za tym dzieciństwem, które nawet w tym takim późnym nastoletnim czasie zostało utracone, no bo trzeba było już czytać umowy, z prawnikami gadać, myśleć o tym, czy ktoś chce się oszukać, na przykład, czy nie, ale to powinien być bardziej taki beztroski czas.
0: No i mądrzej dziewczyny to aż przyjemnie posłuchać. Jeżeli chcecie posłuchać całego odcinka Bratnich Dusz z Dziarmą, to wbijajcie na YouTube RMF Max, na RMF On albo na platformy podcastowe, wpiszcie w wyszukiwarkę Bratnie Dusze. Dubdogs tymczasem z nami i How Does It Feel? Świeżynka.
3: To jest nowość RMF Max.

0: to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Fani męskiego grania za miesiąc, no miesiąc hakiem powiedzą sobie nareszcie, bo wtedy rusza trasa koncertowa. Tymczasem trasa Taco Hemingwaya trwa w najlepsze wczoraj. Podobno genialne show na PGE Narodowym. No a dzisiaj powtórka, albo nawet powtórka z bonusem, że będzie jeszcze lepiej. No tak przyznam, że trochę zazdroszczę tym, co byli wczoraj albo się dzisiaj wybierają. Dobrej zabawy w każdym razie, a czy pogoda w dobrej zabawie nie przeszkodzi? To o tym za chwilę w prognozie pani Lilywood, The Pricky Robin Schulz, Prayer in Sea. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
5: Dziękuję za wszystko, Lewy.
4: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
5: Nie, no bo jest
4: to
5: po polsku.
4: To jest tam jest
5: dobrze, to powiem
4: znaki,
5: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
4: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
6: Najlepsza zabawa od samego rana.
3: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
19: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Dobre informacje od synoptyków. W drugiej połowie dnia nie zabraknie słońca, będzie dużo błękitu na niebie, chmury w mniejszości bez opadów deszczu, zapewniają eksperci od spraw meteo. A na termometrach w Bydgoszczy zobaczymy maksymalnie 25-26 stopni, w nocy z soboty na niedzielę okolice 11-12 z plusem. Jutro, czyli w niedzielę, jeszcze wyższe wartości. Na termometrach na skali 28 będzie gorąco i już niekoniecznie słonecznie, będzie więcej chmur.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.

Szaleństwo w tytule i nie tylko. Gordo i Rainier, Zenewelt w RMF Max, Loco Loco. A w szaleńczym tempie już się do nas zbliża Przemek Kubera w radiowozie, ale nie, że go tutaj dowożą tam panowie funkcjonariusze, tylko zaraz program Przemka Radiowóz się zaczyna, zaraz po 13:00 będzie dużo dobrej muzyki i będzie dużo fajnych informacji, zwłaszcza dla tych, którzy trochę czasu spędzają za kółkiem. Ja już się żegnam, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dawid Miązek, miłej reszty weekendu i jeszcze ode mnie lubię cię jak lato, modelka.

0: Od piątku do niedzieli przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy. Kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Do końca dnia pogoda za oknami ma dopisywać. Warto to wykorzystać i postawić na aktywność na świeżym powietrzu. Cały czas będzie słonecznie, no i ciepło na termometrach 25-26 stopni. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo jutro. W niedzielę już więcej chmur, niewykluczone przelotne opady deszczu, choć to jeszcze nic pewnego. Będzie za to gorąco tego dnia na termometrach 28 stopni. Uwaga na momentami dość silny wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Po godzinie 13 w sobotę to jest bardzo newralgiczny moment, bo niektórzy już pewnie w trasie gdzieś tam sobie weekendowo czas wolny spędzają, a niektórzy wymagają, żeby jednak chodzić wokół nich na paluszkach. No postaram się to jakoś połączyć. Odpalamy radiowóz. Jak zawsze siadam za stery. Przemek Kubera z wami zostaje do godziny 17 w RMF Max. No i mega fajnie, że jesteście z nami. Serwus! To jeszcze Andy Duster się dosiada na początek tej godziny. To Zokaria.

0: Najlepszy możliwy podkład do tańca brzucha, czyli Iman Beck i Belly Dancer Verb of Max. Ja wiem, że w tym polskim wydaniu, szczególnie w sobotę przy grillu, ten taniec brzucha może przybierać różne formy. Wolałbym sobie tego nie wyobrażać, ale oczywiście, jeśli chodzi o podkład także pod grilla, na to możecie w to przepiękne sobotnie popołudnie od Verb of Max liczyć. Max.
1: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Kochana, ale masz wypieki.
3: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
3: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Człowieku, nie bądź boomer! Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
10: Uwaga, leci w górę!

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie anima

0: ty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy. I po reklamie.
1: Samo wchodzi.
2: Tak się robi klimat.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: No tak, złośliwi zaraz powiedzą, że dwa dni, tak jak ubletki, w RMF Max trwa prawdziwa wiosna w Polsce. My troszkę bardziej optymistycznie na to patrzymy. Trwa funduszowy maj, wiele miejsc w Polsce, które się rozwinęły dzięki funduszom europejskim. W ten weekend między innymi przygotowało wiele atrakcji. Taką miejscówką jest na przykład baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Krakowie. Na miejscu jest Michał Siwek. Zawsze chciałbym to powiedzieć. Halo baza!
1: Halo baza, no właśnie, trochę smutny tłum tutaj jest, ponieważ helikopter odleciał, a mieliśmy wszyscy nadzieję, że usiądziemy w środku, zobaczymy, może podotykamy jakichś guziczków, żeby pan Robert się zdenerwował, że dotykamy guziczków, których nie powinniśmy dotykać. Dzień dobry, panie Robercie, pilot helikoptera.
2: Dzień dobry.
1: Przed chwilą z rozmarzoną miną powiedział pan, ja od zawsze chciałem być pilotem, czyli mniej więcej od jakiego wieku było to marzenie?
2: No odkąd moja świadomość sięga wstecz, czyli myślę, że 4-letni brzdąc, mieszkający wtedy w Koszkwi pod Krakowem, chciał być już pilotem, bo zerkał w niebo, a nad nim przelatywały AN-26 z 13 wtedy pułku lotnictwa transportowego.
1: Ale proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś taki dodatkowy w sercu też element, który się raduje, kiedy myśli pan o tym, że oprócz spełniania marzeń o lataniu, o poruszaniu się w przestworzach, pomaga pan też ratować życia, pracując tutaj właśnie w bazie lotniczego pogotowia ratunkowego?
2: Do tej firmy trafiłem bardzo dawno temu. Nie będę mówił jak dawno. Przypadkiem. Ale polubiłem to, co robię i jak przez jakiś czas nie pracowałem w ratownictwie, tylko woziłem bogatego kapitalistę, to zaczęło mi brakować tej świadomości, że ta praca wiąże się też z tym, że komuś pomagamy. Więc tak, jak najbardziej. To jest taki dodatkowy bonus tego wszystkiego.
1: Możecie wpadać oczywiście do bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Krakowie. To wszystko w ramach funduszowego maja, czyli czasu, kiedy celebrujemy te wszystkie miejsca, które rozwinęły się dzięki funduszom europejskim. To jest tuż pod Krakowem w Kokotowie. Tu jest piękna zielona okolica, jest piękna pogoda. Zapraszamy samych z dzieciakami, rodzinami, ze znajomymi. Warto tu wpaść.
3: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby się zgrać kalendarzami, prawda? Bo my w RMF Max mamy dla was lato do maxa, zwariowaną trasę koncertową. Jeżeli będziecie różne miejsca przez lato w Polsce odwiedzali, to niech się te miejscówki z naszymi datami koncertów pokryją, a najbliższy przystanek w Malborku 13 czerwca. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie! Będzie można powiedzieć teraz...

0: Energylandii, krainy napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. -35% tylko do końca maja.
2: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Do końca dnia pogoda za oknami ma dopisywać, warto to wykorzystać i postawić na aktywność na świeżym powietrzu. Cały czas będzie słonecznie, no i ciepło na termometrach 25-26 stopni. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo jutro. W niedzielę już więcej chmur, niewykluczone przelotne opady deszczu, choć to jeszcze nic pewnego. Będzie za to gorąco tego dnia na termometrach 28 stopni. Uwaga na momentami dość silny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: RMF Max.
7: RMF Max Bydgoszcz.

0: Obiecuję, bez czekania. David Guetta, One Republic. I don't wanna wait w RMF Max. Bez czekania opowiadamy wam o tym, co w imprezowej trawie piszczy w RMF Max. Czas na kolejną odsłonę. Tour de Club.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Bojowski. Ponownie dzień dobry, weekend, sobota, no i kilka naprawdę fajnych wydarzeń, z których można skorzystać, jeżeli oczywiście znajdziecie czas i ochotę. Podpowiadam, co dzieje się w Bydgoszczy w ten weekend. Dziś wieczorem można wybrać się do Vibe Clubu, tutaj zagra Gabi. Też dzisiaj o 20:00 kameralny koncert Lunatyków w Bosco Bar, no i również wieczorem o 21:00 w Hatapap wystąpi Nowator. No i ciąg dalszych klubowych imprez zaplanowanych w Bydgoszczy na dzisiejszy wieczór. W Greju dzisiaj parkietem będzie rządzić Damon, on stanie za odtwarzaczami. Z kolei w Point Clubie imprezę rozrusza DJ Ardo. No i jeszcze klub Aiwa 3.0. Tutaj gościnnie pojawi się Cyprex, czyli będzie głośno i skocznie. No i jeszcze koncert, który jutro o godzinie 19:00 odbędzie się w Operze Nowa. To coś dla miłośników Fado. Tutaj jutro wieczorem zaśpiewa Anna Mora.
2: Reklama. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19:55 w Polsacie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Sieć na Maxa.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: hity na spokojnie, w takim weekendowym tempie toczy się przez cały kraj radiowo z RMF Max. Już po 14:00 za Sterabi. Cały czas Przemek Kubera. RMF Max.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
18: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
20: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
19: No, ładne kwiatki.
20: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
21: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: All the Time w RMF Max. Zadami, to nie jest taki zwykły maj, jak wam się wydawało, to jest funduszowy maj. Są takie miejscówki w Polsce, które się dzięki funduszom europejskim cały czas mocno rozwijają i można to w tym miesiącu zobaczyć, dotknąć, poczuć. No właśnie, pytanie, czy wiatr we włosach czuje Michał Siwek, który jest w tym momencie w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Michał, tylko powiedz szczerze, jest to odlot?
1: Słuchajcie, jest świetnie. Jest, po pierwsze, jest piękna pogoda, która przyciągnęła mnóstwo ludzi, choć mam wrażenie, że tutaj byłoby mnóstwo ludzi nawet w fatalną pogodę, tym bardziej, że ludzie po takiej wycieczce, po takim oprowadzaniu przez ratowników, przez pilotów wychodzą stąd naprawdę z taką mieszaniną uśmiechu i zaskoczenia na twarzy. Słuchajcie, wy tu podobno już od 3 lat przyjeżdżacie, tak?
2: Tak, cześć. Jesteśmy już tutaj 3 raz. 2 razy udało nam się, że tak powiem, złapać startujący helikopter i to była chyba przygoda życia.
1: Podobno coś przywozicie dla ratowników w ramach jakiegoś takiego docenienia ich pracy, którą tutaj wykonują.
3: Tak, my w domu robimy jakieś takie różne prace dla nich, plastyczne, i po prostu tutaj dla nich dajemy różne właśnie też prezenciki małe i takie rzeczy.
2: I tak, na każdym tym naszym obrazku jest milion serduszek, że dziękujemy za pomoc z nieba, że dziękujemy za ratunek z nieba, za bezinteresowność i tak dalej. No bo kurczę, przecież super jest to, co ci ludzie tutaj robią, prawda?
1: Oczywiście, że tak. A pasja to pasja. Przed chwilą rozmawiałem też z pilotem, który też taką rozmarzoną miną powiedział, ja od dziecka marzyłem, żeby być pilotem. Więc chyba takie marzenia na całe życie, które sprawiają, że człowiek jest w takim miejscu jak pan Robert, tworzą się właśnie w takim wieku jak twój, Tymon. Ile ty masz lat?
3: 10.
1: Będziesz latał?
3: Raczej strażak.
1: Raczej strażak. No to trzymam za ciebie kciuki. Jednym słowem, w skali od 1 do 10, jak bardzo ludziom polecacie przyjście tutaj, żeby zobaczyć bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie?
2: W skali 10 do 10 jest skala do 1 milion i naprawdę warto, bo nie mamy okazji na co dzień, jeżeli jest wypadek, podejść do tego helikoptera, no bo przeszkadzamy, prawda? A tutaj jest okazja i trzeba naprawdę wykorzystać. Tutaj turbo dużo wiedzy jednak dostajemy.
1: Dokładnie, to jest idealna okazja, żeby to zobaczyć z bliska, w sposób bezpieczny i nie przeszkadzający ratownikom, więc zapraszamy serdecznie.
4: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: To jest dobra pora, żeby zapytać, czy żyjecie po Last Friday Night, bo już grubo po 14 i to w sobotę, jakby się ktoś w kalendarzu i w zegarku troszkę zagubił, to RMF Max pomagamy. Katy Perry za nami, a jeszcze dzisiaj w Radiowozie przed 17 odpowiemy na ważne motoryzacyjne pytania. Jakie auta najczęściej kupują Polacy, ale też o jakich autach najczęściej Polacy marzą. I to nie zawsze są te same rzeczy. Bądźcie z nami koniecznie. To jest Radiowóz.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani, dzień świetny widzę w tym tygodniu.
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
6: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
4: RMF Max.
20: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: No po prostu kocham ten pseudonim sceniczny. Alex Le Mirage w RMF Max. To jest funduszowy maj. Sprawdzamy, obczajamy, badamy miejscówki, które się bardzo przyjemnie dzięki funduszom europejskim rozbijają. W tym miesiącu można to naprawdę poczuć i zobaczyć. Ogląda taką miejscówkę, czyli bazę lotniczego pogotowia ratunkowego w Krakowie. Michał Sibek. Tylko mów szczerze, jest fajnie?
1: No słońce zachęca, żeby tutaj dzisiaj wpaść. Wpadają całe rodziny z dziećmi i oblegają pana Łukasza. Panie Łukaszu, pan pewnie zmęczony po całym dniu opowiadanie o tym, jak wygląda praca ratownika medycznego.
2: Witam państwa serdecznie, Łukasz Kręgicki. Nie, powiem tak, niezmęczony, bardzo uradowany, uśmiech na twarzy nie znika.
1: Czy liczy pan, że zainspiruje pan jakieś młode dusze do wykonywania tego zawodu?
2: Mam nadzieję, że tak, bo powiem państwu, że kiedyś ja zostałem zainspirowany do tego, lata minęły i teraz właśnie też mogę pracować w lotniczym pogotowiu ratunkowym, więc tak, jak najbardziej. Jeżeli wśród nas jest jakiś przyszły, teraz mały, a kiedyś przyszły lekarz, pilot, czy ratownik, ratowniczka, pielęgniarz, pielęgniarka, członek załogi HEMS, to jak najbardziej to będzie super.
1: Dobrze, widzę, że przyjeżdżając tutaj można też zaliczyć taki mały kurs pierwszej pomocy. Czy to jest coś, po czym rzeczywiście będziemy w stanie zareagować, kiedy coś się dookoła nas wydarzy?
2: Mam nadzieję, że tak. Bardzo tu dziękuję studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy właśnie przekazują wiedzę z pierwszej pomocy, ponieważ tak z doświadczenia państwu powiem, nie bójcie się reagować, jak coś zobaczycie. Z tego względu, że choćbyśmy mieli najszybszy śmigłowiec, to jeżeli wy na miejscu zdarzenia, widząc, że coś się dzieje, nie udzielicie tej pierwszej pomocy, no to później może się to nam nie udać. Więc zachęcam wszystkich do udziału w kursach, gdziekolwiek możecie, przypominajcie wiedzę, bo to ma naprawdę olbrzymie znaczenie, czy później kogoś uratujemy i pomożemy.
1: Kolejny powód, żeby tu dziś do bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Krakowie przyjechać, bo oprócz tego, że są kursy pierwszej pomocy, można się dowiedzieć tego, jak taka baza pracuje, jak pan ratownik, jak pan pilot pracuje, to mamy nadzieję, że ten helikopter wróci. Wróci?
2: Tak, wróci. Już mam informację od załogi dyżurnej, że przekazują pacjenta w jednym z krakowskich szpitali i tak myślę, że do 20 minut powinni być, więc nasi goście będą mogli zobaczyć procedurę lądowania, szybko tworzenie gotowości i później jak ten śmigłowiec wygląda z bliska.
1: Bo drodzy państwo, tutaj odbywa się po prostu dyżur. Kiedy my tu jesteśmy, tu po prostu jest dyżur i normalna praca bazy. Zapraszamy serdecznie. Piękny dzień, żeby dowiedzieć się tak wartościowych rzeczy. To jest baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Krakowie. Dziękujemy pięknie.
3: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Cartdor 825 ml oraz lody waniliowe Cartdor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. -35% tylko do końca maja.
4: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
5: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
0: I po reklamie.

tygodniu to bardzo lubimy, jak czas na szybko ucieka, ale w weekend to już jest taka przyjemna opcja, co? Po 15 to cały czas radiowóz w RMF Max. Spokojnie, nawet jeżeli o tej porze nie czujecie się jakby w formie za kółko, to ja poprowadzę. Przemek

0: Bardzo fajnie się wraca do takich numerów i okazuje się, że cały czas działają, robią robotę i na pewno się za kółkiem do tego nie zaśnie. Britney Spears, Womanizer w RMF Max, za nami skoro to jest radiowóz, no to będziemy o samochodach za chwilę opowiadali, no i to będzie odpowiedź na bardzo trudne pytanie. O czym motoryzacyjnie Polacy marzą, to się można zdziwić. Za chwilę u nas szczegóły. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. -35% tylko do końca maja.
19: Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
20: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
21: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
20: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
21: Litorsal Senior?
20: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: RMF Max.
25: RMF Max Bydgoszcz. Jaś.

Akurat na nutę o miłości. To czas jest zawsze w RMF Max, szczególnie od takiej ekipy. Kygo i Khalid, Save My Love, Zadabi. Wiadomo, że nie zawsze jest tak, że kupujemy dokładnie to auto, o którym marzymy. To chyba nie jest odkrycie Ameryki, prawda? Ale warto marzyć i te marzenia ostatnio zostały w Polsce przebadane. Okazuje się, że aż 48% Polaków nie ma żadnego wymarzonego auta. To jest pragmatyzm level master. Ale jeżeli już o jakiejś marce marzymy, to wygrywa w Polsce Audi. Tak jest, cztery obręcze. Audi wybrało 8% badanych. Na podium marzeń mamy także Toyotę na miejscu drugim, BMW, zaraz za podium Mercedes, dalej Volvo, ale także Kia, całkiem wysoko. Porsche raczej słabo, jeśli chodzi o marzenia. No i najlepsze jest to, że jeżeli już mamy jakąś markę, samochód danej marki, to marzymy o innym modelu z tej marki. Fani BMW chcą X5 albo M4. Miłośnicy Toyoty marzą o Yarisie i Corolli, a jeśli chodzi o Porsche, to tu klasyka gatunku 911 i Cayenne. To, czego najbardziej brakuje kierowcom w Polsce w samochodzie, to jest brak automatycznej skrzyni biegów, no i tańszy serwis i tańsze OC. No to jeszcze dzisiaj przed 17 w RMF Max. Sprawdzimy w takim razie nie o czym Polacy marzą, jeśli chodzi o samochody, tylko co kupują. Ciekawe, czy to się pokrywa. Bo chyba mam pewne przeczucia. No i oczywiście podkład. Do każdego auta, nawet jeżeli to nie jest pura marzeń. Już teraz od nas w RMF Max, Taylor Swift, Fate of Ophelia. Można zrobić głośniej.

0: Ryan Lewis, Ray Dalton i Macklemore, niezastąpione Kent Holda z RBF Max. Numer może nie najmłodszy, ale okazuje się, że cały czas działa. Słuchajcie, cały czas na rbfmax.pl działa specjalna, przygotowana zakładka z quizami. Kto się w weekend nudzi, to sprawdźcie quizy, jak sobie na przykład z muzą albo popkulturą radzicie. A jak już zrobicie wynik, wyślijcie znajomym i sprawdźcie, kto wykręci lepszy. RBF Max.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Kochana, ale masz wypieki.
14: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
13: Chodziło mi o te wypieki.
14: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
15: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
17: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Lactium?
1: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: I po reklamie.

0: W miłym towarzystwie czas leci bardzo przyjemnie i was tutaj mam na myśli. Super, że cały czas jesteście z nami. Po 16 odpalamy kolejną godzinę z radiowozem za kółkiem. Cały czas Przemek Kubera. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy, kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: I po reklamie.
3: Wyj głośno.

Sinners i Ed Sheeran w RMF Max. Wiecie, co podobno najbardziej nas boli, kiedy słyszymy prawdę o sobie? No właśnie, za chwilę w RMF Max motoryzacyjna prawda o Polakach i dane z najnowszego raportu za pierwszy kwartał 2026 roku. Jakie samochody tak naprawdę kupujemy i co to o nas mówi? Za chwilę szczegóły.

0: pośpiewania w samochodzie to nie ma lepszej opcji. You Spin Me Round to jest dance w RMF Max. A propos samochodów, sprawdzamy, co kupowaliśmy w pierwszym kwartale 2026 roku. Chodzi o samochody nowe. O, i jeżeli sąsiad ma nowego Passata pod blokiem, to nie ma się co dziwić, bo to jest model, który cały czas dużym powodzeniem się cieszy. Ale Toyota także ciągle na podium. Skoda Octavia to też jest hit. To jest takie auto do wszystkiego. SUVy, to chyba widać na polskich drogach, też cały czas rządzą, szczególnie te odrobinkę mniejsze C i D, te segmenty większych SUV-ów już aż tak popularne nie są. BMW i Volvo też się nie nudzą, szczególnie w Wielkopolsce, w Łódzkim i na Podlasiu. No i oczywiście mamy samochody chińskie, które zaliczają w pierwszym kwartale tego roku potężne wzrosty. BYD prawie 300% wzrostu sprzedaży, MG aż o 35% w górę, a tak generalnie to chyba jest nieźle. Polska jest 7. rynkiem samochodowym w Europie. Ponad 151 tysięcy samochodów kupiliśmy w Polsce nowych i to tylko przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Jesteśmy zaraz za Niemcami, Włochami i Francją, no to chyba biedy nie ma.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień Mamy w

0: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
15: I po reklamie.
16: Wpadaj! Zostań!
17: Hello!
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Dał nas w RMF Max po staremu. Cały czas gramy wam to, co dobrze buja. Gramy także muzyczne nowości. Oskar Cymci cały czas w RMF Max za nami. Przed nami najnowsze notowanie listy Hop Benz i Przemek Grabowski, który przejmuje maxowe stery. No ale nie byłbym sobą, gdybym się nie pożegnał muzyczną świeżynką od Olivii Rodrigo. Także zróbcie głośniej już teraz i koniecznie zostańcie z nami. Przemek Kubera, udanej reszty weekendu życzę. Do usłyszonka. Pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Sobota, o tej porze już nieważna jest robota, chyba że komuś jeszcze coś tam zostało, trzeba posprzątać, może poodkurzać, coś poukładać, może jeszcze pokosić. No to my w tym czasie sprawdzimy wielką 30 hitów całego tygodnia na liście Hot Bands, najlepsi z najlepszych i najciekawsze nowości plus premiery. Głosujecie na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto rządził na szczycie ostatnio.

Klasyku Faithless Insomnia, no to przecież powracający klasyk Faithless plus Bibi Rexha New Religion, ponownie miejsce pierwsze. Dla fanów klubowych bitów będzie dużo dobrego bitu. Dzisiaj na liście Hot Bands czeka Anima, wróci też ekipa Chainsmokers, nie klubowo Shakira, bardziej klubowo David Guetta, Calvin Harris, Fisher, słuchajcie, z Mega Petardą, będzie też bardziej tak trensowo lekko, John Summit, pojawi się Lady Gaga, Topic, no i duet, który zaskoczył ostatnio, nikt się nie spodziewał takiego duetu. Ed Sheeran i Martin Garrix razem. A zestawienie w tym tygodniu otwiera nowością, mamy tutaj świeżą nutę od Gipsa, jego win. Max 30, numer 3.

komentarzach, że on taki fajny, a ona taka piękna, ale najważniejsze, co on zrobił i jak ona zaśpiewała. To Anima i Liza. Polecam wam na sobotę w RMF Max Bad Angel.

Halo, hicior od Ebena kończy tydzień na miejscu 28. Czas na nowości. Czas na kawałek, którego może nie słyszeliście. To nowość od Shakiry, która świętuje, no bo pozbyła się ciężaru z serca. Okazało się, że ścigający ją hiszpański urząd skarbowy niesłusznie domagał się tam milionów euro i odsetek. Shakira wygrała. No i cieszy się. Shakira i Burna Boy premierowo w numerze Daj, Daj.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie w zestawieniu listy Hobbenc, ale może dopiero na miejscu 27, to męskie granie orkiestra. Nareszcie Another, już się doczekaliśmy, za chwilę hit ostatnich tygodni, no i na pewno hit zbliżających się wakacji. Another w numerze Talk to You, będzie też nowość od Chainsmokers i Calvina Harrisa, którego może jeszcze nie słyszeliście.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Uwaga, uwaga! Dni Dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
21: I po reklamie.

chmurach, ręce w górze, chyba że ktoś akurat za kierownicą przy takim bicie. Nowość na liście Hobbańcy, Chainsmokers i Eli Oaks, polecam wam Echo. No i teraz jeszcze jedna nowość, której może nie słyszeliście. Calvin Harris też wchodzi w klimaty takie bardziej deepowe, lekkie disco. Śpiewa dla niego jazzy. Calvin Harris zastrzega, że to będzie hicior i w ogóle hymn tego lata. Czy ma rację? No to posłuchajmy. Calvin Harris i Jazzy w RMF Max, ich Satisfy.

0: Lubię cię jak lato. Co wy na to, modelki, miejsce 25. Dziękuję za wszystkie głosy. W tym tygodniu modelki tańczyły, śpiewały przecież na scenie naszych imprez. Lato na maksa, wkrótce kolejna impreza. Zbliżamy się do Malborka powoli. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. A za chwilę Pink Panthers i Zara Larsson. Dziewczyny w tym tygodniu dotarły nawet raz do miejsca pierwszego. Udało im się w numerze Stateside.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
19: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
20: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
23: Jest 7 miejsc.
22: I rower, i mój kocyk. No i buba.
24: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. 24. Numer 24.

0: którą polecam na weekend w RMF Max. Nowy wykonawca Daydream Affiliate. Do tego się bujam, muszę się przyznać. Playback rmfmax.pl. Co jeszcze w tym tygodniu w muzycznym świecie? Radosne wieści. Piosenkarka Jessie J, pewnie jeszcze pamiętacie, kojarzycie, miała dłuższą przerwę, walczyła z rakiem i ogłosiła, że jest już wolna od choróbska i niedługo będą nowości od Jessie J. No to wyczekując, gramy Gordo. Jest wśród najlepszych na 23 w tym tygodniu. Loco Loco.
1: 23, numer 23.

0: Bardzo imprezowe California Love, White i przyjaciele, to miejsce 22, a my witamy brazylijski duet bracia Dub Dogs. Mają dla nas klasyk w takim klubowym wydaniu, startują na 21, ale myślę, że pierwsza dziesiątka za tydzień jest w zasięgu. How does it feel? Tak to leci, mega beat.
1: 21, numer 21.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć teraz...

0: W Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Hej, cześć, witajcie na liście Hop Bands w RMF Max. Przemek Grabowski z wami. Odliczamy najważniejsze hity całego tygodnia. Za chwilę już na 20. Andy Dust i jego Zokaria. Będzie też klubowa nowość od Fischera, ale teraz kawałek, przy którym też można się pobujać i potańczyć, bo wraca DJ Marshmello. Śpiewa Thomas Red. Polecam.

Zwariowany DJ z Australii, Fisher i jego nowość, klubowy beat w RMF Max, Fejwa, śpiewała Thousand Eye. Fisher to gość, który już nie wchodzi sobie na scenę. On musi wskoczyć na scenę, spuścić się na linię, no podejrzewam, że niedługo to helikopterem będzie pojawiać się za kulisami. To się może wydarzyć jeszcze w tym sezonie. Głosujecie na rmfmax.pl, czeka John Summit, tak lekko nawet trendsowo, a na 19 Wiktor Walikura i jego energia, 4 pory roku.

soczysty beat i John Summit śpiewała Julia Church, Shades of Blue. Może komuś włączyły się ciarki, bo mi przez chwilę tak. rmfmax.pl, tam znajdziecie jeszcze więcej dobrego bitu. Teraz Anima. Kto czeka na jego występy w Polsce, a właściwie na występy w Polsce, będzie u nas nad morzem. No to trzymajmy kciuki, żeby nie było wiadomo sztormu, ani jakiegoś silniejszego wiatru, bo jak jest sztormowo, to Anima czasami odwołuje swoje występy, ma tam tyle sprzętu i wszystko wisi, żeby wiecie, no nie pofrunęło. A my będziemy fruwać teraz. Anima i jego Beautiful, miejsce 18. Hity na Maxa, RMF Max. 18, numer 18.

0: Nie musicie brać z niego przykładu, ale Somber rzucił szkołę po sukcesie utworu Caroline. Doszedł do wniosku, że na lekcje to będzie chodził sobie do własnego studia, które budował zbierając, śpiewając na przykład na ulicach Nowego Jorku. Back to Friends, jego wiralowy hicior, to w tym tygodniu 17 na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Dawid Podsiadło w nowości Sezon. No i duet, którego się nie spodziewaliśmy. Czeka Martin Garrix, Ed Sheeran. Naprawdę zrobili coś razem.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

Skoro mamy już sezon na truskawki, to ja czekam, kiedy wystartuje sezon na czereśnie. No niby już są, ale ja czekam, kiedy będą takie bardziej dojrzałe i tańsze oczywiście. Dawid Podsiadło, jego sezony, to miejsce 16. Teraz duet Martin Garrix i Ed Sheeran. Zaskoczenie, ja wiem, co ich łączy? Sypialnia. Ale to nie to, o czym pomyśleliście. No przecież i pierwszy, i drugi zaczynali w sypialni. Ed Sheeran tam sobie w sypialni grał, śpiewał. Martin Garrix też produkował. Są muzycznymi przyjaciółmi, pomimo faktu, że ich kawałki to przecież dwa odrębne muzyczne światy, no ale tutaj połączyli swoje talenty. Martin Garrix, Ed Sheeran, już na wakacje z RMF Max. Repeat it.

0: prowadziliśmy takie eksperymenty, czy ten numer można zatańczyć w parze. Można. Można zatańczyć nie tylko solo na imprezie czy na festiwalu, ale nawet w parze. Tylko trzeba naprawdę się ponakręcać, rozkręcać i poobracać. Bauza, Magnetic. Może ktoś z was spróbuje zatańczyć do muzyki tych chłopaków z Norwegii. Za chwilę też z Norwegii, ale trochę lepszy, bo na 14. Kygo w numerze Save My Love. Wrócę też z ciekawymi nowościami. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłam?
2: Weź, nie, będzie można powiedzieć teraz to pewnie.

0: Energylandii, krainy napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

Połowa ciała potrafi niekiedy tak podświadomie zdradzić wiele. Body Talk, Ale Farben z Berlina zatrzymuje się na miejscu 13 w tym tygodniu na liście Hot Bands. A teraz takie pytanie. Czy chcielibyście, żeby po latach Justin Bieber wrócił do zestawienia w numerze Beauty and the Beat? Ja wiem, że to już trochę czasu minęło, ale numer stał się ponownie popularny przecież w internecie, w szczególności po jego amerykańskich występach. Justin Bieber, Nicki Minaj. Kto byłby na hop? No to zapraszam do komentowania rmfmax.pl. Justyna Bieber i Nicki teraz.

puste bity, DJ Graba prezentuje hity. No też chciałem się wkręcić trochę, ponawijać z chłopakami. Gips, Kukon i Jonathan, nasza nowość tego tygodnia na 12. Ty masz przed nami pierwsza dziesiątka, nowa jedynka. Jeszcze bardzo ciekawe nowości. A drugą dziesiątkę całego tygodnia Listy Hop Bands zamyka Damiano Dawid. Macie go teraz w RMF Max The First Time.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Dor 825 ml oraz lody waniliowe Card Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Hej, cześć! Jesteście akurat na czas. Przed wami pierwsza dziesiątka najważniejszych hitów całego tygodnia na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witam was przy sobocie. No i teraz taka petarda w dół, ale wciąż z mocą z pierwszego na dziesiąte Bibi Rexa i Faithless, odświeżony klubowy klasyk, czyli New Religion.
0: Max 10. Numer 10.

0: dni, to nasza bletka, tym razem 9 na liście Hot Bands. Więcej polskiej muzyki już jutro wieczorem. Karina Nicińska zaprasza na próbę mikrofonu. Będą bardzo ciekawe polskie premiery, numery, których jeszcze nie słyszeliście. Wcześniej też premiera ostatnich dni, tak bardzo wakacyjnie, trochę afrohausowo. Topiki Becky G, Sorry Papi, głosowanie trwa. Teraz kolejna nowość, wraca Oscar Mate K, mistrz takich nastrojowych, elektronicznych klimatów. Tym razem w numerze Sweet Nothings.
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

David Guetta to jest gość. Zremiksował, jeszcze dodał jeszcze jeden klasyk w tej produkcji. Słuchacz tu Music Sounds Better With You od Stardust. Milky Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty. Coraz wyżej, już miejsce ósme. Świat ponownie tańczy do tego numeru. A teraz mój import aż z Kanady. Tam jest już wielką gwiazdą. To Cameron Whitcomb. Ma w sobie taką moc i tak śpiewa w numerze Kingdom of Fear.

0: Don't Want Your Love. Tak leci DJ Illenium i Ellie Goulding. Illenium to amerykański DJ, który był pierwszym artystą w ogóle w USA, artystą EDM, który zorganizował własny DJ-ski koncert na stadionie. To się odbyło w Las Vegas. No wiecie, dla ludzi w Stanach to wtedy rzeczywiście była Ameryka. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania. Będą też nowości. Czeka John Summit i Lady Gaga. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms to dzisiaj już szóstka na liście Hot Bands. Oskar Cyms to gwiazda naszych imprez Lato na Maxa. Byliśmy ostatnio w Pile i zapraszamy do Malborka. Już niedługo tam Wilki, Mortalcio i nasza Ola Bieniarz z RMF Max. Może Ola zagra także Lady Gagę, która atakuje kolejną nowością. Jest w poczekalni listy Hot Bands solo, ale jest także w duecie. Lady Gaga i Doechii polecam wam na weekend z RMF Max. Runaway.

0: Na liście Hot Bands All The Time to John Summit i ekipa Chainsmokers. Już pierwsza piątka w zestawieniu. John Summit szykuje się na Polskę, bo przecież będzie na imprezie Armina Van Burena w Warszawie. Będą tak sobie grać, jeden po drugim, back to back. No i przyjmuje zakłady, czy John Summit w Polsce też pojawi się na scenie bez koszulki. No jak będzie pogoda, to na pewno tak. Zostańcie z Rebo Max. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki. Za chwilę na czwartym Jazzy i Spritz w roztańczonym Can't Deny It.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Country Night to czwórka na liście Hot Bands, a za chwilę jedna z najciekawszych, bardziej klubowych, house'owych premier tego tygodnia. Numer, który zostawiłem wam na koniec. Shimza, Arko i Kasango w numerze Fire Fire. Świetne afro house'y. Dosłownie za kilka chwil pierwszą trójkę listy Hot Bands otwiera nam Alok. Macie go teraz w RMF Max. Dive Into Me. 3, numer 3.

piękny, pomarańczowy zachód słońca. Kto ma tak jak ja? Przy tym numerze premiera, afrohausowa premiera tego tygodnia w RMF Max, no mistrz gatunku Shimza i Arko i Kasango, Fire Fire, ten bit czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, za chwilę nowa jedynka, a na drugim nasz Metzner, jego Gota.

No to teraz czekamy na Batmana, może się pojawi. Metzner i jego Gotham to już dwójka na liście Hobbence. Na miejscu trzecim w podsumowaniu całego tygodnia Alok, Dive Into Me. Dziękuję wam za wszystkie głosy, za wszystkie komentarze. Sprawdzajcie nowości w poczekalni, bo mam dla was mnóstwo nowej muzyki. Odliczamy codziennie, ale teraz czas na najważniejszą jedynkę całego tygodnia. Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala, który pojawił się w zestawieniu po remiksie Jenny i ta właśnie wersja wraca na szczyty listy Hobbence w tym tygodniu. Dracula. One. One. One. One. One.

0: brawo, brawo, brawo. Tame Impala wraca na miejsce pierwsze listy. Obęcy, Dracula rządzi. Po 20 też porządzimy. Będzie dużo dobrego bitu. To może ja trochę jeszcze zostanę. Posłucham, co się wydarzy. Przemek Grabowski, dziękuję za spotkanie dzisiaj. Życzę wam udanej soboty, miłej niedzieli, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj i na maksa. Cześć! Max.
1: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie! Będzie można powiedzieć teraz...

0: Energylandii, krainy napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max, hit za hitem.
0: RMF Max, Bydgoszcz 106.1 FM.

0: to pięknie wjeżdża, co nie? Magnetic. W ten oto sposób przyciągamy wzorowo w RMF Max. Również o tej porze. A w zasadzie szczególnie o tej porze, bo sobotni wieczór zobowiązuje. Czas na Max Party. Hity na Max. I to jest ten moment, żeby odpalić grilla, ognisko, albo nawet ewentualnie siebie przed imprezą. To znaczy, wy możecie się odpalić, a my przy okazji ogarniemy wam fajną muzę, która zrobi wam sobotni wieczór. Rafał Rafmik z Witkowski, Piona, zapraszam. No i obiecuję, że do północy zrobimy wam vibe.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale rok 226 to rok naprawdę fajnych instrumentów, bo wystarczy taka harmonika i proszę bardzo, mamy zrobione mood na sobotę. Jebox i Graceland, to naprawdę fajnie kręci i my to gramy w RMF Max. Przyznam szczerze, chciałbym tak umieć na harmonijce. Kiedyś uczyłem się gry na keyboardzie, ale dzisiaj to już pamiętam tylko, jak się gra najlepiej na nerwach. Gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie sobotni wieczór? Dajcie znać na Messengerze RMF Max albo SMS-em na 3001. To jest Max Party i za moment mieszamy dalej. Będzie Sobelek, będą też Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter.
1: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
5: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: I po reklamie.

jest gość, który po prostu wie, jak wywołać u nas ciary. No ja miałem po raz kolejny. Calvin Harris i Ellie Goulding, I Need Your Love. Już niebawem na żywo, bo Calvin Harris przecież w lipcu pojawi się w Gdyni, a Andy Dust potrafi rozkręcić cały stadion. Serio, serio, możecie to sprawdzić na YouTubach. Ostatnio zrobił mega support Enrique Iglesiasowi. Ale poza tym, że fajnie gra, to robi też naprawdę fajne hity na światowym levelu. No i co ważne, to jest nasz chłopak z Polski. Teraz jego Zaukaria w RMF Max. Dajcie głośniej, no i zróbmy sobie sobotę.

0: Na sobotni wieczór potrzebny jest taki girl power. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max już za nami. Co ważne, obie już niebawem przyjadą do Polski na wakacje. To znaczy, nie będą się opalać, a koncertować. Chociaż z drugiej strony, jak dobrze zatańczą, to mogą wylądować również na plaży. To Max Party, za moment wracamy do grania. Będzie Justin Bieber. RMF Max.
1: Reklama. A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłam?
4: Weź. Nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

bezapelacyjnie najlepszy tune do auta. O tej porze w RMF Max ogarniamy sobotni wieczorny drive przez miasto. Gips i jego win pomaga. Tylko pamiętajcie, żeby nie przeginać z prędkością. Ma być bezpiecznie i bez mandatów. I sobotnie Max Party, Raf Mix Piona, witajcie. Jedziemy z nowościami, teraz dziewczyny z Moona i ich East Side Girls. Kiedyś supportowały Harry'ego Stylesa, ale na osobności też robią fajne rzeczy.

0: Pani zawsze ogarniają nam test głośników. Wystarczy podkręcone radio przebory od Loud Luxury i już wiemy, że wszystko gra. To jest cały czas sobotnie Max Party w RMF Max. Jeśli akurat wybieracie się do kogoś na domówkę, to pamiętajcie o zasadzie 15 minut. Podobno, jeśli spóźnisz się na imprezę do znajomych mniej niż kwadrans, to tak naprawdę przychodzisz za wcześnie i gospodarz prawdopodobnie biega jeszcze w ręczniku. A to rzeczywiście się czasami zdarza. Czyli co? Lecimy na lajcie i nie patrzymy na zegarek. A my za moment ogarniemy muzę niezależnie od okoliczności. Będzie California Love. Czeka już łajcior.
1: Reklama. Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

Yes and Yes w RMF Max. Lubimy tę ekipę, w szczególności w sobotę. W końcu od tego jest weekend, żeby bawić się po królewsku. Swoją drogą Bibi Rexa też odpina wrotki i uwaga, zmienia wizerunek wraz z nowym albumem Dirty Blonde. Mówi, że nie chce być już taką grzeczną dziewczynką i w końcu chce pokazać swoją dirty nature. Jeśli więc nie macie pomysłu, jak odpalić się w sobotę, to jak coś polecam jej nowe storki. A u nas poleca się jej kawałek razem z Faithless, odświeżona wersja Insomni, New Religion.

0: To jest to tempo na sobotę, co nie? Rudimental i Kali, my to z przyjemnością gramy w sobotnim Max Party w RMF Max. All I know, jak na razie tańczymy, ale w niedzielę od rana trzeba się będzie jakoś ogarnąć. Słuchajcie, są ponoć zapachy, które poprawiają humor. I my wiemy jakie. Ogarniemy wam to. Jutro po 9 w programie Piotrka Niewalda Niedziela Dzień Świetny. A gdyby kogoś jutro rano bolała głowa, to ponoć na kaca najlepsze powietrze z materaca. Przynajmniej tak twierdzą specjaliści.
1: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
5: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
4: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.

0: To jest prawie jak Ibiza, co nie? Eben robi fajny vibe i nie ma się co dziwić, bo wakacje są już blisko. To jest cały czas Max Party.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: A swoją drogą na Ibizie to się teraz dzieje. Wczoraj grał tam legendarny Armand Van Helden. Dzisiaj z przyjemnością przypomnimy wam jego kultowe My My My. Dajcie głośniej, Raf Mix Piona. Witam po 22.

trochę tej Love przy sobocie też się przyda. To był Alan Walker w RMF Max, który zrobił nam taki fajny mood. Słuchajcie, noc jest jeszcze młoda, a my właśnie wjeżdżamy w taki tryb imprezowy, a nawet randkowy. Dlatego, żebyście dzisiaj nie zaliczyli totalnej wtopy, postanowiłem, że zapytam was o najgorsze, te najbardziej cringe'owe teksty na podryw, jakie kiedykolwiek usłyszeliście. Wiecie o co, kaman? Te wszystkie teksty o spadaniu z nieba czy kradzieży gwiazd. Dajcie po prostu znać na Messengerze RMF Max albo SMS-em na 3001, jakie antyhity dzisiaj królują. No i kto wie, może zrobimy z tego jakiś ranking. 3001, płacicie jak za zwykłą wiadomość albo Messenger RMF Max. Czekam na najgorsze teksty na podryw i za moment gram dalej. Będzie Can't Deny It.

0: Kibi przy sobocie to wjeżdża, co nie? Gość ze smiley face'em na głowie. Mike Candice rozkręca nam sobotę w RMF Max. A u nas na łączach festiwal pod tytułem Jak skutecznie zostać singlem do końca życia? Ogarniamy najgorsze teksty na podryw. Cześć, schudłaś? No właśnie to napisała Aneta. Paulinie natomiast zdarzyło się usłyszeć: czy jesteś z Alaski, bo tam są fajne laski? A Daria otarła się już o klasyka. Jak nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, to przejdę się koło ciebie jeszcze raz. Najgorsze, absolutnie najgorsze teksty na podryw zbieramy dzisiaj na Messengerze RMF Max i pod 3001, gdzie płacicie jak za zwykłą wiadomość. No a my wracamy do grania. Słuchajcie, ekipa z Dub Dogs wzięła się za kultowe How Does It Feel? I teraz na serio dajcie głośniej, bo to jest absolutny banger.
1: To jest nowość RMF Max.

Chłopaki kręcą mega temat. Gips, Kukon i Jonathan, ty masz w RMF Max. Dla tych, którzy śmigają aktualnie na imprezę. No to teraz uważajcie, bo jest duże prawdopodobieństwo, że część waszej paczki zgubi się na parkiecie. Ponoć umówienie się ze znajomymi w każdym zatłoczonym miejscu hasłem typu będę stać po prawej stronie przy barze, to najprostszy sposób, żeby nie zobaczyć się co najmniej do niedzieli. Czyli krótko mówiąc, pilnuj swojego skrzydłowego albo skrzydłowej. A ja pilnuję tutaj bitów. Za moment Zokaria.

0: 23 obejmujemy już nawet język ciała. Body Talk od Ale Farben wjeżdża wzorowo w ramach sobotniego Max Party w RMF Max. Raf Mix, Piona, witajcie.
1: Hity na Maxa.
0: Swoją drogą, dobrze, że my nie imprezujemy na Wenus. Wtedy taka sobotnia noc trwałaby dłużej niż ziemski rok. No prawie. Wyobraźcie sobie, że jeden obrót planety wokół własnej osi zajmuje aż 243 dni. Czy ktoś by to wytrzymał?

Ten hicior zawsze brzmi dobrze, a w sobotę o tej porze to już w ogóle zagina czasoprzestrzeń. Avicii i jego I Could Be The One w RMF Max. Słuchajcie, naukowcy udowodnili, że zapominanie pinu do karty albo hasła do komputera w weekend to znak, że twój mózg naprawdę wszedł w tryb głębokiego odpoczynku. No właśnie, nie walcz z tym, jak zapomniałeś, to trudno, bawimy się dalej. A my tutaj ogarniamy muzę, żeby było naprawdę dobrze. Będzie Konkalma, a wcześniej wjadą jeszcze modelki.

Radiowa Max o tej porze ogarnie nawet Pacmana. A my na radiową gastrofazę zabieramy was prosto do kuchni z jej sold w RMF Max. Swoją drogą ta sól się teraz przyda, bo dzisiaj pytam was o totalnie przesolone teksty na podryw. Po prostu szukamy najgorszych tekstów ever. Paweł napisał, że uderzył kiedyś na informatyka i zapytał, czy jesteś Wi-Fi, bo czuję doskonałe połączenie. I niestety, sorry, ale zerwało zasięg. Z kolei Dagmara usłyszała klasyka. Czy twój ojciec jest producentem cukru, bo jesteś taka słodka? Ale Piotrek to jest gość. Słuchajcie, on podchodzi do dziewczyny i mówi, kumple się założyli, że nie zagadam do najładniejszej dziewczyny przy barze. To na co teraz wydamy ich kasę? I słuchajcie, ponoć zadziałało. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że na podryw nie trzeba dobrego tekstu. Trzeba mieć po prostu tupet. Max. Serio, na pewniaka po prostu często się udaje. Wiem co mówię, mam to przetestowane. Justin Bieber też w dzisiejszym Max Party. Teraz jego Beauty and the Beat razem z Nicki Minaj. Gramy to. Nicki

od tego jest sobota, żeby po prostu fajnie się bawić. Uskuteczniamy to właśnie takimi hitami. Illenium już za nami w RMF Max. A my już niebawem znowu poczujemy nocną magię stacji benzynowej. W końcu wiecie, taki hot dog kupiony na stacji o drugiej czy trzeciej nad ranem potrafi smakować lepiej niż taki najbardziej dopieszczony niedzielny obiadek u mamy. Nie wiem, czy to kwestia smaku, ale ta nocna magia po prostu działa. Dzięki za dziś, pilnujcie się na drogach, tańczcie bezpiecznie, no i łapcie zawsze te najlepsze przekąski. Życzę dobrej nocy. RMF Mix, trzymajcie się, cześć!

0: gramy na maksa.
1: RMF Max Bydgoszcz.
2: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.